To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Jeśli wybieracie się na Mazury, to utrudnienia czekają Was na drodze krajowej numer 58 na odcinku Szczytno-Jedwabno. Pojazd osobowy wjechał do rowu, mamy tam ruch wahadłowy. Z kolei na A1 między Łodzią a Brzezinami zablokowany pas wolny i awaryjny w kierunku Katowic.
1: Jeśli coś udało się trzy razy z rzędu, to jest duża szansa, że czwarty raz też będzie okej. Czyli ten czwartek może się Wam od razu spodobać. W Meloradiu jak zawsze od rana podkręcamy tempo tak, jak lubicie najbardziej. Jest 6:30, Bartek Derwak. Siema, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio i czekam na was już teraz. 321-321-777. Jak chcecie do kogoś zadzwonić tak z samego rana, to do nas jak najbardziej można, a nawet trzeba teraz, żeby zgarnąć merch od Melo. Są fajne, oryginalne skiety Melo Radia do wzięcia dla was już teraz. No i trzy szoty w Melo. Czekam na was. Dzwoncie 321-321-777. Kto już obudzony w świetnej formie, niech się pochwali. 321-321-777. Czekam na was. Czeka merch od Melo. Do wzięcia dla was już teraz.

0: Jest gorąco od samego rana. Między innymi u Angeliki. Cześć Angelika, hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Cześć, no i jak tam się czwartek dla ciebie zapowiada? Jest dobrze, czy jeszcze lepiej?
1: Jest bardzo dobrze, dziękuję, dziękuję. Jestem właśnie w drodze do pracy i mega się cieszę, że mogę z tobą porozmawiać.
0: Słuchaj, a powiedz mi, co ty będziesz robić po pracy, co?
1: Właściwie to tak, mam dzisiaj zapełniony trochę dzień pracą, ale bardzo fajnie się zapowiada weekend, spotykam się z siostrami, z którymi dawno się nie widziałam, więc czekam na weekend.
0: Ła, to będzie coś, czuję, wszystko obgadane odpowiednio dobrze z tymi siostrami. Angelika, to teraz przed tobą.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania mamy do ciebie, uważaj. Apartament czy hostel?
1: Dobrze. Apartament.
0: Wolisz pływać, czy się opalać?
1: Opalać.
0: Teraz uwaga, będzie poważnie na koniec. Charakter czy wygląd?
1: Dobra. Jeszcze raz.
0: Charakter czy wygląd?
1: Charakter.
0: Mocno. No dobra, to mocne propo dla ciebie. Skiety już teraz pakujemy i wysyłamy oryginalne Melo Radia dla ciebie. Dzięki bardzo, Angelika. Fajnego dnia.
2: Trzy szoty w Melo. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio Lorraine Euphoria. Tak, od rana dzisiaj gramy dla was ten fajny czwartek. Drugi dzień lipca mamy już i już za 7 minut siódma.
1: A już o siódmej zagramy.
0: Hey buddy, hello w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody, będą też newsy.

0: sprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
6: A czemu się ubierasz?
5: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
6: A dzieci?
5: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
6: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
5: I duży parking.
6: To idealne miejsce.
5: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
7: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
12: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
13: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
14: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: upał ustąpił. W całym kraju wymiana zwrotnikowej masy powietrza na napływające ze zachodu powietrze polarne morskie. Temperatura maksymalna od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu kraju, do 27 na zachodzie Polski. W południowo-wschodniej części kraju jeszcze będą pojawiać się burze, w centrum może popadać.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Na początek burze, intensywne opady deszczu, gradu i silny wiatr. Tylko do godziny 21. Wczoraj strażacy odnotowali ponad 2300 interwencji. Najwięcej na terenie województw śląskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. Wielu mieszkańców musiało mierzyć się z lokalnymi podtopieniami i brakiem prądu. Decyzja o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry prawomocna. Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie obrońców byłego ministra. Sąd ocenił, że najważniejsze zarzuty są poparte zgromadzonymi dowodami, mówi sędzia Anna Ptaszek.
3: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego.
2: Prokuratura zapowiada teraz skierowanie wniosku o ekstradycję byłego ministra. Na koniec tenis i Wimbledon. Iga Świątek zagra dziś z Czeszką Karoliną Pliskową. Kamil Majchrzak z kolei zmierzy się z Amerykaninem Zacharym Swajdą.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: My dzisiaj razem z wami oczywiście, z pełnym wsparciem rozgrywamy ten czwartek, jak na razie idzie nieźle, oby tak dalej. Jest siódma, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko. Inni gadają, to my już gramy.

Sam Feld będzie na Tomorrowland. Będziemy tam razem z wami. Crying on the Dance Floor. Wiem, że nie możecie się już doczekać. No właśnie, czego nie możecie się doczekać, co? Dajcie znać, czekamy na głosówki. Ja na przykład nie mogę się doczekać tego, żebyśmy wam fajny merch wysłali za najlepsze, najciekawsze nagrywki, jakie możecie zrobić na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojego telefonu, przecież macie komórkę pod ręką, nie? To wchodźcie teraz na meloradio.pl. Tam taka na dole zielona słuchawka. Wystarczy ją nacisnąć, nagrywacie głosówkę i wysyłacie do nas i zgarniacie fajny merch za najlepsze nagrywki. Czego nie możecie się doczekać? No czego? Weekendu, wakacji, urlopu, a może wieczoru? Dajcie znać, czekamy na głosówki. Meloradio.pl, wchodzicie z telefonu, nagrywacie, wysyłacie, no a potem słuchacie się w Melo. Tak jak teraz oni, Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: taksówki na meloradio.pl. Czeka też fajny merch. Daria nie może się doczekać, żebym ja powiedział o tym, co tutaj mi podtyka pod nos z drukowanymi literami. Wydrukowała mi wielkimi. Widzisz, Marcin? Po
1: no
0: tym
1: widzę,
0: poznasz
1: no.
0: inteligentną kobietę. Po czym? Uwaga, jest kilka no. punktów. Od razu
1: próbuję
0: mówię,
1: poznać,
0: spełnia.
1: No.
0: Wszystkie. Jest 8 punktów, a Daria to nawet 9 spełnia.
2: Bardzo
0: słuchajcie.
2: Poprawna odpowiedź, Waldek, dziękuję. No
0: dobrze
2: mów
0: mówię,
2: jakie.
0: Się dobra, no. dobra, więc tak. Inteligentne kobiety naprawdę potrafią słuchać, ufają swojej intuicji, nie boją się przyznać, nie wiem. No tutaj Daria
2: ej,
0: tak...
2: Ej, z tym słuchaniem, powiem,
1: z tym słuchaniem też bym się kłócił. No, ona lubi mówić, słuchaj, a nie słuchać.
0: Nie narażaj się. Potrafią zmienić zdanie, upraszczają złożone sprawy. No idealnie
1: nie,
0: pasuje.
1: Nie.
2: Marcin, jesteś chamem. Waldek, nie słuchamy go.
0: Szósteczka to o mnie jest tutaj i o tobie, Daria. Świadomie dobierają znajomych, no nie?
2: Hmm? No, bo my jesteśmy takie przyjaciółki wszyscy.
0: Myślą perspektywicznie. No i uwaga, no nie, no powiem to, ale Daria, no ale zmusiłaś mnie. Plotki ich nie interesują.
1: Nie wcale.
2: No dobra, to na tym odpadam.
0: Ale inteligentnie było.

Jackson i Conor Maynard, She's So High w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Czego nie możecie się doczekać, co? Dajcie znać. Czekamy na wasze głosy.

0: Ja wiedziałem, zawsze byłem o tym przekonany, nie? Że jak liczyć, to na was można zawsze. Użo i moment to the sun. Czego nie możecie się doczekać? Tak naprawdę, bardzo mocno, tak najmocniej. Na co czekacie? Czego nie możecie się doczekać?
1: Melo, widzę, że piosenkę dla każdej kobiety. Na zakupy. Oh yeah.
0: No pewnie, że takich zakupów, zwłaszcza takich outfitowych, to niektórzy nie mogą się doczekać. Użo przed chwilą, czyli gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu. A wy czego nie możecie się doczekać, między innymi Sunrise Festival, to ja tylko podpowiem, że oczywiście będą bilety na to wielkie wydarzenie w Melo. A za chwilę będzie Timbaland i Kelly Hilson i już prawie w 7:30.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Melo Radio Kolín. Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
0: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
8: Wyższa Szkoła Kadry Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj, dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sygut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
16: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
17: Volkswagen.
18: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
19: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
18: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
19: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
18: Szczegóły na Facebooku.
20: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej, bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin Osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.

0: Miesiący Justin Thompson w Melo Radio. Podkręcamy tempo w czwartek rano za 17 minut 8. Czego nie możecie się doczekać? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wchodzicie i nagrywacie.
1: Ja to nie mogę się doczekać, aż skończę tą przeprowadzkę.
0: No to może szybko skończyć warto, co?
2: Ja nie mogę się doczekać spotkania z kolegą, z którym się nie widziałam od czasu studiów.
3: Oho, fajnie może być.
0: A ty?
4: Ja nie mogę się doczekać, aż w końcu schudnę. Ale że za bardzo lubię jeść, to sobie jeszcze trochę poczekam.
0: A to ja to rozumiem, rozumiem. Ale na szczęście nie musisz czekać na fajny merch, bo za taką głosówkę to już pakujemy i już ci coś wysyłamy. Skity Melo Radia w sam raz będzie dla ciebie taki właśnie prezent samego rana od Melo. Pakujemy, wysyłamy, frunie do ciebie.

0: Mikalas i Trips, Hard to be Humble w Melo Radio już za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Milky i David Guetta w Melo. Będą też newsy?
2: A w nich o tym, jak bardzo nie śpimy.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
3: A z tej strony fajnie być z wami.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
16: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
17: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
18: Po reklamie. Autopromocja.
19: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Traffic.
1: Kierowcy udający się nad morze mają już do dyspozycji kolejny odcinek S6 na Pomorzu. Śmigamy już nową trasą między Słupskiem i Leśnicami. A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad doniosła, że podpisano już umowę na remont pierwszego odcinka A1 Pyrzowice-Piekary Śląskie.

0: Po wczorajszych nawałnicach i burzach dziś nieco spokojniej, ale miejscami opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Wreszcie możemy odetchnąć pełną piersią. Dziś temperatura maksymalna od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat przez około 21 nad morzem i na południu kraju do 27 stopni na zachodzie. Ciśnienie w normie, ale będzie się delikatnie wahać.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Siły rosyjskie dokonały w nocy zmasowanego ataku przy użyciu rakiet i dronów na Kijów. Uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Co najmniej 9 osób zginęło, a 34 zostały ranne. Górnicy odchodzą z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To w ramach programu związanego z transformacją sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Pierwsza grupa pracowników skorzystała z tzw. urlopów górniczych, mówi Wojciech Sury z JSW.
3: Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat.
2: Pracownicy w trakcie urlopu otrzymają 80% wynagrodzenia. Koszty pokrywa państwo. Młodzi Polacy nie dosypiają. Aż 1/3 osób w wieku 18-35 lat sypia 6 godzin lub mniej. Tak wynika z raportu UC Research i platformy e-psycholodzy. Gospodarka traci rocznie z tego powodu 8,7 miliarda złotych.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No tak, ja wiem, że też byście sobie jeszcze chwilkę pospali, ale przecież trzeba działać, bo czwartek mamy i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, jest ósma.

0: Podkręcamy tempo. W Melo Radio. Dzisiaj w czwartek rano, 13 minut mamy po godzinie 8 i to jest ten dobry moment na to, żeby zadzwonić szybko do Melo Radia już teraz pod 321-321-777. Czekamy na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę zgarnąć merch od Melo i udowodnić, że są gotowe na wszystko. Skiety czekają, Melo Torba też. No to czekamy na was. Dzwońcie!
1: 321-321-777.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sophie Ellis Bextor. To i oczywiście Armin Van Buren w Melo, 18 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz to razem z nami Agata. Siema Agata, cześć.
2: Agata, Agata. Agata,
3: jesteś?
4: Agata?
3: Jestem.
0: No, już myślałem. Już myślałem, że się spakowałaś i do tej Turcji poleciałaś, ale jeszcze nie, na szczęście.
3: Jeszcze nie.
0: Jeszcze chwilkę z nami pobądź, wytrzymaj. No, do Turcji na wakacje się Agata wybiera, a Błażej, cześć Błażej, hej, hej.
5: No, witam wszystkich.
0: No, cześć, a Błażej to wcześniej zaczął dzisiaj pracę, żeby wcześniej skończyć. Ależ rozwalasz system, Błażej. No dobra, to słuchajcie, mamy dla was zabawę gotowi na wszystko. Dwa pytania już za chwilę, za dwie poprawne odpowiedzi są skiety, za jedną melotorbę dla was mamy. Najważniejsze, pamiętajcie o tym, że kto się pierwszy zgłosi, swoim imieniem ten odpowiada. Czy to jasne?
5: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj. Które miasto w Polsce jest najdalej wysunięte?

0: Pamięta na północ. Hel czy Jastrzębia Góra?
1: Agata.
0: Agata?
1: Jastrzębia Góra.
0: Dobrze, brawo! Nie dała się nabrać. Jeden punkt. Byłaś, Agata, w Jastrzębiej?
1: Nie byłam.
0: Nie byłaś. To obiecaj, że będziesz, jak wrócisz z tej Turcji. Uwaga, pytanie drugie. Gdzie w nowym sezonie zagra Robert Lewandowski? W Stanach Zjednoczonych czy w Dubaju?
1: Agata.
2: Może.
0: Agata?
1: Agata?
0: Gdzie?
1: W Stanach.
3: Dobrze!
4: Super, rozbiłaś bank.
0: Agata, ależ ty pojechałaś dzisiaj, no, mimo że nie była w Jastrzębiej. A w Stanach byłaś?
1: Też nie byłam.
0: A w Dubaju byłaś?
1: Też nie byłam.
0: Agata, to po tej Turcji to masz całe tournée do zrobienia pół świata. Przejechania jeszcze dla ciebie. Uwaga, Agata, są skiety. Błażej, nie przejmuj się. Dzisiaj dla ciebie też coś mamy, bo w tej zabawie każdy zadowolony. Oczywiście, że merch pakujemy i wysyłamy, Błażej, do ciebie. Cześć.
5: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: Topic i Becky G. Sorry, Papi. Czy to dla was też jest pierwszy czwartek tych wakacji? Całkiem nieźle, zbliża się szybko pierwszy taki prawdziwy weekend. Jest na co czekać. Cibul za chwilę także w Melo Radio. Magic Symphony już prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
3: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet drobiowy panierowany 4,49 za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,99 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
13: A czemu się ubierasz?
12: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
13: A dzieci?
12: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
13: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
12: I duży parking.
13: To idealne miejsce.
12: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by w wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
18: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
19: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
21: Volkswagen. Czas na weekend? Czas na Auchan!
22: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

Odkręcamy tempo w Melo Radio. To jest czwartek. Wykorzystajcie dobrze ten czas i przestrzeń. Za 16 minut będzie 9. To jest dobry czas, żeby wejść na naszego Instagrama i przy okazji zgarnąć czapkę i skiety z napisem Idę w Melo. Odpowiedzcie na pytanie w komentarzu. Co sprawia, że twój partner lub partnerka jest dla ciebie absolutnie hot? Czekamy na was w tej zabawie na naszym Instagramie. Wbijajcie koniecznie i zgarniajcie taki merch od Melo. Czapka i skiety czekają na was. Andy Dust już teraz i Zokaria w Melo.

0: Alan Walker, Ava Max w Melo Radio. Podkręcamy tempo. To wszystko w czwartek rano. I mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Melo. I już za 9 minut 9. I jest Marcin. Szybkie zadanko. W trzech słowach opisz swój dzisiejszy outfit.
1: Mój dzisiejszy outfit czarno, czarno, czarno.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dostatecznie.
2: A już o 9 zagramy.
0: Gordo i Loco Loco w Melo. I będą newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie o tym, że nauczyciele będą protestować.

0: Reklama. Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13. www.pójdukoda.pl.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
5: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
6: Volkswagen.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
12: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
11: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
12: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
11: Szczegóły na Facebooku.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
0: O reklamie.

0: 96 FM. Traffic.
1: Mamy wakacje, wszyscy się cieszą, może wszyscy poza kierowcami, którzy pędzą najszybszymi polskimi trasami, ale na niektórych odcinkach pędzić nie możemy, bo mamy wzmożone prace drogowe. Największe wyzwanie to chyba Zakopianka w Libertowie pod Krakowem. Od jutra ruch przeniesiony na nową jezdnię w kierunku Myślenic.

0: Co w pogodzie? Nieco się uspokoiło, ale i tak jeszcze będziemy mieć dziś przelotny opad deszczu, a na południowym wschodzie kraju także burze. Temperatury już całkiem przyjemne, najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, najcieplej na zachodzie kraju. W Warszawie maksymalnie około 27 stopni Celsjusza, w Krakowie 26, podobnie w Poznaniu czy Wrocławiu. Ciśnienie w normie.
1: To już prawie dziewiąta. Teraz newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Nauczyciele wyjdą na ulicę, zrobią to dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek o 11% od przyszłego roku, a także powiązanie płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego przejdzie demonstracja, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
3: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było.
2: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Tymczasem praca na czarno przechodzi do historii. W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Amerykanie pokonali zespół Bośni i Hercegowiny 2-0, tym samym awansowali do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Anglia zwyciężyła z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, a Belgia z Senegalem 3-2 po dogrywce.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
1: W czwartek 2 lipca dzisiaj jesteśmy z wami od samego rana. Podkręcamy tempo tak jak lubicie i gdy inni gadają, to my już gramy. Bartek, Marcin i Darian. Cześć, hej, siema, jest dziewiąta.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w czwartek rano. No dobra, hasło długi, to z czym ci się kojarzy?
1: Z wakacjami, z weekendem, z włosami.
0: Dobrze.
1: Z jakąś częścią ciała też, no.
0: Też, okej. Słuchaj, a niektórym to się z krajem kojarzy, takim krajem, który nazywa się Chile. I Chile to jest mega długi kraj, słuchajcie. Bo jakby tak nałożyć Chile na mapę, to Chile to by było tak od Norwegii aż po Afrykę.
1: No. Wow.
0: Czy to coś zmienia w twoim życiu, powiedz mi?
1: Bardzo. Ta informacja zmieniła totalnie moje życie. No, od dzisiaj żyje mi się lepiej.
0: To jest jedna z tych informacji, które jak słyszycie przy porannej kawie, to gryzą was aż normalnie do popołudnia. Słuchajcie, wy się szykujecie na wakacyjny długi wyjazd, a za chwilę to my wam powiemy, na co już szykuje się jedna z najpopularniejszych polskich influencerek.

0: Kama Fernandez. Co jeśli w Meloradio podkręcamy tempo już 18 minut po godzinie 9, niektórym za gorąco, to może teraz, żeby tak się schłodzić, troszeczkę byśmy klimat zmienili. Co, Daria?
1: Możemy zmienić, możemy. Chociaż ja lubię, jak jest ciepło, ale niektórym już jest chyba trochę za ciepło. I mowa tutaj o Andziax, która już planuje swoje świąteczne nagrywki, jakieś świąteczne produkty, świeczuszki, w ogóle kalendarze adwentowe, no wszystko.
0: Czekaj, bo mi chyba przez to gorąco siadło delikatnie na uszy, że co planuje?
1: Nagrała filmik, gdzie tam właśnie opowiadała, że ponagrywa jakieś, wiesz, vlogmasy i już sobie planuje wszystko. Widzisz, to jest po prostu kobieta, która lubi mieć rzeczy zaplanowane, lubi być zorganizowana, nie tak jak ty czasem. Bo u ciebie z tą organizacją, to wiesz, jak bywa. A Andziax chce.
2: Wymyślcie, że kiedy te czekoladki się produkuje? No przecież, kurczę, nie zimą i nie jesienią, tylko zaczyna się je produkować w wakacje, bo to są takie tony czekolady.
0: Wujek, co ty opowiadasz? Nie, to się nie dzieje. Naprawdę?
2: Naprawdę. A niektóre mogą być wyprodukowane w zeszłym roku, bo są ważne dwa lata.
1: Ej, dobra, ale jak my już gadamy o świętach, to co wy na to, żeby odpakować wspólnie kalendarz adwentowy w grudniu? Zaplanujmy już to, okej? Okay? Ja pójdę do szefa,
2: poproszę o kartę. W grudniu? Otwórzmy go dzisiaj.
0: Prezenty? Pewnie, że tak.

0: Animal Lisa i Bad Angel, Melo. Dużo energetycznej muzy mamy dla was w te wakacje. No i mamy też szybką kasę w Meloradiu do wyrwania. Możecie zgarnąć 200. Tylko dajcie znać, jaki macie pomysł, na co je wydacie. Może na coś bardzo konkretnego. Co, Mariusz?
1: Kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, wow, żeby ta klimatyzacja działała.
0: Nie no, klima musi być i klimat odpowiedni też, a jeżeli wy macie jakiś fajny pomysł, to dajcie znać, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. Czekamy, zgłaszajcie się na meloradio.pl i zgarniajcie 200.
2: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Meloradio Konin na 99,6 FM. Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: Biedronka.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
6: Czas na weekend? Czas na Auchan!
7: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Yeah.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko 1,49 zł za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: bryska w Meloradiu i obca. Jak tam dzisiaj wasze samopoczucie od samego rana? Podkręcamy tempo w Melo. No dobra, no to podziel się z tą swoją rozkminą. No powiedz.
1: Dobra,
0: no.
1: Ile dobra. Mieliście lat, jak dowiedzieliście się, że pretensjonalny nie oznacza tego, że ktoś ma pretensje? Bo ja na przykład tak mam sekundę dopiero. I uwaga, pretensjonalny oznacza zachowujący się sztucznie, zbyt wyszukany i tak dalej. Ja przez całe życie żyłam w błędzie. To jest tragedia.
0: A że to myślałeś, że co?
1: Że pretensjonalny to osoba, która ma pretensje.
2: Jak ty zdałaś maturę?

0: Robin Schulz, Porter Times, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Słuchajcie, nie no, muszę to powiedzieć, bo Daria mi kazała takie wyzwanie, że no, fajnie było dzisiaj. Dobrze? Powiedziałem?
1: No, trochę zmieniłeś na kulturalną wersję, ale to też jest okej. Okay.
0: No dobra, grunt, że było nieźle, będzie jeszcze lepiej. Po 10:00 dużo energetycznej muzy dla was, bez gadania i bez reklam. Daria, co ci przywieźć?
1: Ja bym chciała takiego pieroga do zgniatania, taki wiesz, no.
0: Dobra.
2: A już o 10:00 zagramy.
0: Ale Falben i Body Talk. I tak zagramy wam już niedługo, a wcześniej będą newsy i prognoza pogody. Za 9 minut 10:00.

0: biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Mamo, będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
11: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
12: Volkswagen.
13: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy
14: po reklamie.

Zajrzyjmy na drogi, gdzie napotkacie utrudnienia, między innymi w Łódzkiem. Tam na drodze krajowej numer 74 na odcinku Wieluń-Szczerców doszło do dochowania samochodu osobowego. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Noga z gazu.

0: Uszkodzone dachy, powalone drzewa, zalane podwórka, zniszczone uprawy. To skutek burz i nawałnic, które przeszły przez Polskę. Dziś spokojniej. Mogą się jeszcze pojawiać opady deszczu, a burze tylko w południowo-wschodniej części kraju i na krańcach warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Znacznie się ochłodziło. Maksymalna temperatura do 27 stopni w centrum i na zachodzie.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Biały Dom dał zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce. Tak po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Rotacja Brygady Pancernej nie zostanie jednak przywrócona. Lechia Gdańsk z zakazem transferowym nałożyła go Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN, to przez zaległości finansowe klubu. Pierwszy dzień tegorocznego Open Air Festival za nami. Florence and the Machine czy Zara Larsson to główne gwiazdy muzycznej środy na lotnisku Gdynia-Kosakowo.
2: Po prostu nie spodziewaliśmy się takiego show. Było mega, mega, mega.
3: No byłem chyba w drugim albo w trzecim rzędzie przy barierkach. Każdy tańczył dookoła, wszyscy się dobrze bawili.
4: Rewelacja, w ogóle tegoroczny line-up jest po prostu perfekcją.
1: Dziś kolejna dawka muzycznych wrażeń w Gdyni. Wystąpią m.in. Nick Cave i Calvin Harris.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka. Never.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: A może radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
2: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
2: Szczegóły na Facebooku.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź. Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Wbijaj

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
0: O reklamie.

0: Osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą dziś odczuwać niewielkie dolegliwości. W całym kraju nastąpiła wymiana zwrotnikowej masy powietrza na napływające od zachodu powietrze polarne morskie i znacznie się ochłodziło. Gdzieniegdzie jeszcze pokropi, będziemy mieć pogodowy miszmasz, trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu. Przygotujcie się na każdą ewentualność. Maksymalna średnia temperatura w okolicach 25 stopni.
1: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Pożar kamienicy w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu. Trwa akcja gaśnicza, o tym Bogdan Widawka.
2: Ogień wybuchł około 8.30, najprawdopodobniej w pustostanie. Nad Śródmieściem unosi się gęsty, szary dym. Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i dwuletni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar.
1: Nie ma obecnie żadnych informacji o ewentualnych ofiarach tego pożaru. W wielu miejscach kraju cały czas trwa sprzątanie po wczorajszych gwałtownych burzach i ulewach. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń. Najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. A na dziś burzowe ostrzeżenia mam już tylko dla części Podkarpacia i Lubelszczyzny.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
3: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Super, fajnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
7: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
7: Szczegóły na Facebooku.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5, Facebook goldkram.pl.
16: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
17: Sprawdź u dealera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
18: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
19: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
18: oferty! A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
20: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
21: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs, 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa, 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
6: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM. Pogoda.
7: Do końca dnia w całej Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, mogą trafiać się jeszcze przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe jeszcze burze. Średnia temperatura w kraju w okolicach 25 stopni. Noc już chłodniejsza, temperatura minimalna od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. W obszarach podgórskich tylko 11.
8: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Polak i Białorusin zatrzymani przez ABW. Według śledczych mieli werbować osoby różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Polski. Pozyskane materiały służyły propagandzie białoruskiego reżimu. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium. Powód: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, m.in. poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych, poinformował w oświadczeniu szpital. Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj i w nocy przeszły nad Polską. Najgroźniej było na Śląsku i na Lubelszczyźnie, m.in. w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarstwach.
9: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
10: Połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane.
8: Silny wiatr zerwał też dachy z kilkudziesięciu domów.

0: był Erste Bank Polska. Meloradio Konin. Reklama.
1: Wyższa Szkoła Kadry Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
10: A czemu się ubierasz?
9: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
10: A dzieci?
9: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
10: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
9: I duży parking.
10: To idealne miejsce.
9: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
11: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
12: Sprawdź u dealera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
13: Volkswagen.
14: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. ml, a chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
18: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
18: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
19: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
20: Po reklamie.

0: Słuchaj na 99,6 FM. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
19: Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
20: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
19: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
20: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
19: Szczegóły na Facebooku.
21: Mamo, będzie spalony?
22: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
23: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
24: Po reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Prokuratura zapowiada szybkie przygotowanie wniosku do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Wczoraj sąd okręgowy podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ma odpowiedzieć za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Przenosimy się do Pszczyny na Śląsku, gdzie obrazy lokalnych twórców zostały wydrukowane na płótnach i przypięte klamerkami do sznura. Wiszą na przykład w parku czy skansenie.
2: Pranie pachnące sztuką to projekt, który pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta w galerii.
1: Mówi Marcela Grzywacz ze Starostwa Powiatowego. 4 plenerowe wystawy dostępne są przez całe wakacje.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Ta.

0: Tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl. Ray?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymmecromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej

0: Jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje, turbo szkoleniowcy. Turbo szkoła jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
2: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1,6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
9: Oh,

0: Meloradio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
8: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
11: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
12: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
11: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
12: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
11: Szczegóły na Facebooku.
0: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Trwa sprzątanie po wczorajszych burzach. Najwięcej szkód wyrządziły one na Śląsku, Lubelszczyźnie czy w Kujawsko-Pomorskim. Duże straty są w Beskidzie Śląskim. Huraganowy wiatr powalił setki drzew w leśnictwie Bukowiec koło Istebnej. Wiele leśnych dróg i szlaków jest zablokowanych, mówi Gerard Gruca z Nadleśnictwa Wisła.
1: Duży fragment lasu leży zniszczony. Droga zablokowana na potok dupniański. Widać, jak górą przeszła ta wichura. Jest cały pas łamanych drzew.
0: Trwa szacowanie zniszczeń i sprzątanie. Teraz wyższe góry i sukces. Ski alpinista Andrzej Bargiel zdobył 9. co do wysokości szczyt świata Nanga Parbat bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z niego na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. A dzisiaj inne sportowe emocje. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają o awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Są faworytami do wygranej.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie, mamy czwartek, już zaraz weekend. Dobrze się chyba spało, co?
2: Było super, było fantastycznie. Super się cieszę, że w końcu nie ma upałów.
1: Wczoraj pisałam z Mikołajem i tak pisał jak stary człowiek. Pytałam się go, czy kolana go przypadkiem nie bolą, bo zmiana pogody, nie?
2: Bo tylko napisałem, że burza idzie, no bo burza szła, nie? To było ciekawe. Największa fala upałów w ostatnich latach i o dziwne, że wszyscy o burzy gadają.
1: No ale ile można, słońce jest super. No
2: można, dopóki się nie schłodzi. Schłodziło się i przestaliśmy rozmawiać o burzy.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, będzie w ogóle o dramie z Książulem wojewódzkim i nie tylko.
2: O, mają dramę nową? Oni razem?
1: Czy
2: osobne dramy?
1: Osobne. Znaczy, nie, razem, ale osobno. W zasadzie to wojewódzki ma dramę sam ze sobą.
2: Co za człowiek. Freak Fight.
1: A my wchodzimy bardzo słonecznie. Skoro się ochłodziło.
2: Może być.
1: Tak?
2: Nawet nie wnoszę sprzeciwu żadnego.
1: Talk to you, another.
2: You be you.
1: Yeah, let's go, podkręcamy tempo.

0: Avicii, Waiting for Love w Meloradiu, a piękna żona wydłuża życie. Co to oznacza, Mikołaju? Że wyobraź sobie, że jesteśmy razem i musisz mi sponsorować paznokcie, rzęsy, ubrania, kosmetyki, bo będziesz dłużej żył, bo ja będę piękna.
1: Wiesz co, no można dłużej żyć w ten sposób, tylko po co?
0: Że co, że będziesz biedny?
1: No, wiesz, czy mi by to sprawiło jakąś radość? No nie wiem, chyba nie.
0: No, dlaczego? Miałbyś więcej czasu na pykanie w gierki. I każdy zadowolony. Tylko byś nie miał pieniędzy na te gry, ale to już inna kwestia.
1: Jak każdy zadowolony, to ty byś była zadowolona.
0: No byłabym.
1: Nie, to już lepiej chyba się pożegnać szybciej.

0: Kizownik Disney w Meloradiu. Książulo jest niezaprzeczalnie największym youtuberem w tym kraju.
1: No chyba tak, bo w sumie go znam. Więc to już o czymś świadczy, prawda? Moim starczym umysłem ogarniam jeszcze, kto to jest.
0: Jego zdanie się liczy bardzo i w zasadzie, jeżeli on mówi, że jakaś restauracja jest słaba, to ta restauracja po prostu upada.
1: Często tak jest. No też jest tak, że jak powie, że jest super restauracja, to potem mają kolejki na 3 kilometry i nie wyrabiają z zamówieniami, więc coś za coś.
0: I pewien prezenter ma małe ego.
1: I teraz dochodzimy do tego momentu, w którym pojawia się Kuba Wojewódzki, tak?
0: Bo Kuba Wojewódzki kiedyś był królem. Już tym królem nie jest, nazwijmy rzeczy po imieniu. I ostatnio zdenerwował się na Książula, jak on śmie krytykować jego ulubioną restaurację. Panie Książu, niektóre lokale mają ceny i dania obliczone na jeden cel, żeby nie jadać w towarzystwie takich jak pan.
1: Ale co to za restauracja? Jakaś taka droga czy tania?
0: Bardzo droga. Warszawska, mega droga restauracja. Książula mówił, że przerost formy nad treścią.
1: No tak.
0: Ja tylko pragnę zauważyć, że chyba Książulo jest więcej wart jakby finalnie, finansowo niż pan Kuba Wojewódzki.
1: Wiesz co? Chyba nie. Nie sądzę,
0: myślisz,
1: żeby tak było.
0: Że nie?
1: Myślę, że nie. No wiesz, no Kuba jednak, że tak powiem, na scenie jest już wiele, wiele lat.
0: Ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść.
1: Nie, pokonanym. Przepraszam, musiałem to dodać.
0: New Religion, Bibi Rexha, Faithless w Meloradiu.

0: fajny numer, nie Iga?
1: Mega go lubię, mój ulubiony, Fate, Alan Walker, Ava Max.
0: Ja lubię to tak trochę, wiesz, trochę klasycznej muzyki w nowym wydaniu, spoko.
1: No tak utożsamiasz się z tą starocią, nie?
0: No mi to siada. Wiesz, ja tego słuchałem w młodości, nie, jak dopiero wyszło, w sensie ten oryginał.
1: A co jadłeś na śniadanie, że tak zgrabnie zmienia temat?
0: Jagodziankę.
1: Świetnie, bo dzisiaj mamy dzień jagodzianek i pochylimy się nad
0: tym tematem. Nawet nie wiedziałem. Co za zbieg okoliczności.
1: Dzień święty trzeba święcić.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. Cztery noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też,
13: to poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
17: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
18: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
19: Volkswagen.
7: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej, bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin Osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
14: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Wiesz, Mikołaj, ja to lubię takie wielkie, grube jagodzianki.
1: O, no nieźle.
0: Kilogram. Kilogram jagodzianki, wyobrażasz sobie? Takiego bydlaka zjeść?
1: Ja dzisiaj zjadłem 100 gramów jagodzianki.
0: Spoko.
1: No, myślę, że tak. Myślę, że takich 10 bym wsunął.
0: Myślisz? No. A co powiesz na jagodziankę 300 kilogramową, która ma 70 metrów długości?
1: Okej, no z tym już może być problem.
0: Ale dzisiaj jest dzień jagodzianek, więc proszę wsunąć, dzisiaj kalorie się zupełnie nie liczą.
1: Tak, ja już mam ze sobą i polecam każdemu. Było bardzo fajnie.
0: No, Malik w ogóle nawija o jagodziankach. Znasz taki numer?
2: Wydaje jagodzianki w Gucci, wydaje jagodzianki w Louis.
0: Yeah.
1: Fajnie.

0: Marlon Hofstadt, I Like, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Meloradiu.
1: A już o 15:00 zagramy.
2: Hey Sun, Sam Feld i ekipa.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00, bo...
2: Kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.
2: Przepraszam, bo chcę kichnąć.
0: Na zdrowie!

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
12: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
13: Volkswagen.
14: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
15: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
14: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
15: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
14: Szczegóły na Facebooku.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Meloradio Konin.
1: Minuta do 15, czas na News Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Niepewny los prawie 300 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. Z prowadzenia azylu zrezygnowała właścicielka po tym, jak spotkała się z zarzutami o znęcanie się nad czworonogami. Psy można adoptować. Młodzi Polacy nie dosypiają i traci na tym gospodarka. Według raportu UCE Research 1/3 pracowników w wieku 18-35 lat sypia mniej niż 6 godzin. No i spada ich wydajność. A na koniec upał. No i pytanie, jak ubierać się w mieście. Wypada czy nie wypada noś chodzić bez koszulki?
4: Raczej tak, myślę, że jest okej. Mi to nie przeszkadza.
5: Osobiście bardzo mi się to nie podoba. Jest to brak kultury, szacunku.
6: Jesteśmy wolnymi ludźmi, więc dla mnie to nie jest żaden problem.
3: Mówili mieszkańcy Bydgoszczy.
1: Panowie mają luz,
2: wolność!
1: Panie niezbyt.
2: Wolność!
3: No panie niekoniecznie.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i zajrzymy do Dubaju, jakby nam było chłodno.
2: Oho.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Iga, słyszysz tę piosenkę?
1: Słyszę.
0: Od dzisiaj to będzie nasza piosenka, bo Enrique tam występuje. To jest nawiązanie do filmu, którego nie oglądałaś, ale jeszcze to nadrobimy.
1: I like it, Melo Radio. A propos rzeczy, które lubię, bardzo mi się podobają wszelkie zaręczyny. I pewna para zaręczyła się na szczycie The Empire State Building. Niestety policja ich zgarnęła, ale powiedzieli sobie tak.
0: A przepraszam, myślałem, że będziesz cytować, że powiedzieli sobie tak. Aha, i teraz cytat.
1: Nie, po prostu powiedzieli sobie tak i policja ich zgarnęła. Ale jak byłoby dziwnie, jakby powiedzieli sobie nie i byliby w jednym wozie. A, idź ty. And he goes.

0: Buddy, Loud Luxury. Podkręcamy tempo we Freak Fightie. Lil Masti, kojarzymy taką panią?
1: Ona to była seksmasterka kiedyś, tak? Dobrze kojarzę? To była
0: seksmasterka, ona? Dokładnie, okay. Nagrywała różne filmiki, piosenki.
1: Pokazowe, Jezu, pamiętam to. A to było straszne.
0: To było straszne, ale też uzależniające w pewnym sensie. Jak byłam w gimnazjum.
1: No do dzisiaj to śpiewam.
0: W każdym
1: razie. Wybranych
0: razie...
1: sytuacjach. Nie w tych sytuacjach, aha, w innych sytuacjach. No nieważne.
0: W każdym razie wyprowadzili się do Dubaju. Ona i jej facet i chyba jej dzieci.
1: Do Dubaju? Dlaczego?
0: No bo kleszcze i inne robaki.
1: A, dobrze, że niewolnictwo jej nie przeszkadza w takim razie.
0: Co ty, nie pamiętasz jej filmików? Ona to lubi. Karnawał.
1: Szacje.
0: Gibbs, PZ, For Money w Meloradiu.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: to Anima i Ellie Goulding w Meloradiu. Fris moim zdaniem jest naprawdę niezłym przedsiębiorcą. Kuma te wszystkie rzeczy, które robi i stworzył sobie niesamowite imperium w internecie.
1: Mhm. No czy no tak jest właściwie.
0: Dokładnie. I co jest w nim chyba najfajniejsze, że bierze młode talenty, znajduje młodych ludzi i pomaga im wybijać się w internecie.
1: Dobrze. Nie znam go od tej strony, bo nie śledzę Frisa w ogóle.

0: 50 minionek bierze drugie 50. Mhm. Moim zdaniem jest to mega uczciwe.
1: Okej, okay, a co oni właściwie tam robią?
0: No tak naprawdę co chcą, tylko on im pomaga, promuje, daje ludzi, wspiera, nie wiem, teazuje, wymyśla pomysły.
1: No to chyba uczciwa cena.
0: Uczciwa. No tak, uczciwa, bo ludzie się spruli w komentarzach, że no jak to 50 na 50, przecież nie jest tego twarzu.
1: Wiesz, no jest też pytanie, ile to 50 na 50 będzie trwało, nie? Jeżeli taki minionek zrobi się nagle super sławny, to dalej musi płacić, czy...
0: Mi się wydaje, że już na zawsze zostaje minionkiem.
1: A, no to akurat słabo.

0: Jak ja uwielbiam to, że my się tutaj tak śmiejemy w Meloradiu. Fire, fire, podkręcamy tempo. Jest to naprawdę wspaniale, a w tej godzinie zdradzimy wam patent na dorobienie. Bo każdy chciałby mieć więcej pieniędzy.
1: No pewnie.
0: Myślisz?
1: No czy... nie, po prostu nie wiem, co więcej dodać już do tego. No zdradzimy wam patent, słuchajcie.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet drobiowy panierowany 4,49 za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,99 zł za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
13: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: A to Galantis Melo Radio, słuchacie Freak Fightu, Runaway. 300 zł tygodniowo, jako taki bonus do pensji.
1: Tylko trzeba się nachodzić, niestety.
0: No
1: i,
0: tak.
1: I naschylać, a potem nawrzucać.
0: Jeszcze znaleźć, to też nie jest takie proste. Emeryt z Mazowsza dorabia 1600 zł miesięcznie na butelkach kaucyjnych.
1: No i fajnie, fajnie, że ktoś sobie może to tak wykorzystać, tylko... Skoro jestem system kaucyjny, to dlaczego opłaty za wywóz śmieci cały czas rosną?
0: Bardzo mądre pytanie.
1: No.
0: Pominijmy to. Ale możecie zgarnąć szybko
1: kasę. Tak to się żyje w tym kraju.
0: 200, a nawet 500 zł. Meloradio.pl

0: Robin Schulz, Better Times, Melo Radio. Tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, szybko, to jest ten moment, kiedy kupimy sobie mieszkanie.
1: Tak, na pewno.
0: Serio?
2: Mhm. Kupno kupnem, ale można też wynająć. No i o tym w newsach.
3: A już o 16 zagramy.
1: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
10: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie!
12: Mamma mia, el compressor! Facciamo subito, sì?
13: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
16: A czemu się ubierasz?
15: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
16: A dzieci?
15: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
16: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
15: I duży parking.
16: To idealne miejsce.
15: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
18: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
19: Volkswagen.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
20: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
21: Ula Harciarek on the mic. Polska z dostępem do innowacyjnego modelu sztucznej inteligencji ma wykrywać i analizować cyberzagrożenia. Model od OpenAI udostępniany jest wyłącznie zaufanym partnerom. Planujecie wynająć mieszkanie, no to mam dobrego newsa. Jest więcej ofert, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
22: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
21: Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%. No i jeszcze sprawdzimy, jakie zawody najczęściej wykonują Polacy. Według danych GUS-u to sprzedawcy, kasjerzy, kierowcy ciężarówek i magazynierzy.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
21: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Pamiętasz takie słowo dings?
20: Nie.
21: O, to dziwne, dlaczego ja je pamiętam, a ty nie?
20: Bo pamiętasz? Skąd ty je pamiętasz?
21: No z życia.

0: Smolasty nie żałuje Doda. Wiesz, że Doda ostatnio podzieliła się swoimi marzeniami odnośnie partnera i jego zarobków?
1: I co, ma na przykład, nie wiem, nie karany być, czy co?
0: Nie, wystarczy, że będzie zarabiał 50 tysięcy złotych miesięcznie.
1: A, okej.
0: O karaniu.
1: Ale legalnie czy nielegalnie?
0: Widzisz, i tego nie powiedziała.
1: No, różnie bywa, nie?
0: A propos zarabiania, jest takie słowo dings, czyli podwójny dochód żadnych dzieci, to jest teraz moda. Czyli
1: moda,
0: jesteśmy
1: tak?
0: Parą, nie mamy dzieci.
1: Kto wykreował tę modę?
0: Gen Z.
1: Może to i lepiej, nie rozmnażajcie się. Kończmy ten świat. W ogóle to nie wyszło nam. Koniec. Kończymy ludzkość. Zaczynamy od nowa.
0: Przestań. Pięknie jest. Sad girls.

0: Girls in Love, 17, a w zasadzie 18 minut po 16, a zaraz nasza ulubiona zabawa.
1: Nawet już teraz.
0: Oczywiście.
2: Daj łyka w Melo Radio.
0: To jest ten moment, kiedy my pijemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Będą trzy podpowiedzi. Mikołaju, polewaj!
1: Wstrząsnąłem przed otwarciem, bo kazali. Mhm. Dobrze, uwaga, leję.
0: Ale piękny dźwięk.
1: Jeżeli ktoś go usłyszał, dajcie znać.
0: Proszę. Ja lubię ten moment.
1: Wow.
0: Teraz się już napiję. Słodziutki napój.
1: Przepraszam, tak nieproporcjonalnie więcej sobie nalałem.
0: Bezczelny.
1: Wizualnie przypomina coś innego.
0: I jeszcze jeden łyk. Orzeźwiający to napój.
1: Nawet pieni się tak podobnie.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Przyjmujemy głosówki i tekstówki. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
2: Daj łyka w Meloradiu.
0: Czy głodnemu chleb na myśli?
1: Wiesz co, czekaj, a czy ja na pewno dobre nalałem?
0: Nie wiem, ty to piłeś. A,

0: Urzel, Moving to the Sun w Melo Radio. Trwa zabawa Daj Łyka, no dzisiaj chyba poniosła was fantazja, albo nas.
1: No właśnie, zastanawiam się, co wy sobie o nas myślicie w ogóle czasami, wnioskując po niektórych odpowiedziach takich jak na przykład piwo bezalkoholowe oczywiście.
0: Przypomnijmy może, co piliśmy najpierw, nim podamy złe odpowiedzi.
1: Wizualnie przypomina coś innego.
0: Orzeźwiający to napój.
1: Nawet pieni się tak podobnie. No i był właśnie browar, był kwas chlebowy, ajran, była lemoniada. No nic z tych rzeczy.
0: Ale na szczęście jest Arek.
2: Sok jabłkowy?
0: Brawo!
3: Daj łyka w Melo Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: therapy. Reklama. Doleroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj, dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
6: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
5: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
6: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
5: Szczegóły na Facebooku.
7: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
8: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert. Po reklamie.
1: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Wylot styl w Meloradiu. Mikołaj, jak ty dzisiaj ładnie wyglądasz.
1: Dziękuję.
0: A nie ma za co.
1: Ale nie umniejszaj sobie, dobrze?
0: Ale to... Ja przecież nie umniejszam sobie, tylko daję ci komplement.
1: No ale bardzo mądry artykuł na bardzo mądrej stronie mówi, że nie można mówić nie ma za co, bo sobie umniejszasz w ten sposób, a ja nie wyrażam na to zgody, żebyś sobie umniejszał.
0: To jeszcze raz. Ej, Mikołaj, fajnie wyglądasz.
1: Dziękuję.
0: No.
1: No i koniec.
0: I koniec rozmowy. To już wiem, czyli nigdy nie mówić nie ma za co.
1: Tak, trzeba mówić...
0: Wiem.
1: Proszę bardzo.
0: O.
1: Słuchaj, proszę bardzo.
0: Nie, niech
1: doceń,
0: ci
1: doceń to.

0: a tabletka. Tańcz w Meloradiu. Tak się podkręca u nas tempo. Słuchacie Freak Fightu? O, będzie sport, coś dla ciebie. No tak jakby.
1: Zależy, no jaki sport. No
0: też właśnie. Jest piłka.
2: Tak.
0: Okrągła. Tak.
2: Jest. I rzucają tą piłką.
0: Tak. No,
2: tak, no bo powiem, jaki sport jest najlepszy dla naszego zdrowia. To będzie w newsach.
3: A już o 17 zagramy
1: Kungs Galaxy.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: No my już podkręcamy tempo.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
1: Wakacyjne wieczory są nasze.
2: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
2: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
1: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
2: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
2: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media
13: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
15: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
14: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: 99.6 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
2: Co jest grane w Koninie?
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu możecie wybrać się na komediodramat Zaproszenie. Joey i Angela tworzą idealne małżeństwo, ale za ich spokojnym życiem kryją się frustracje. Gdy zapraszają na kolację tajemniczych sąsiadów, niewinna rozmowa szybko przeradza się w pełną napięcia grę, która wystawi ich związek na poważną próbę. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. A w piątek na Placu Wolności 11 w Poznaniu odbędzie się Silent Disco. To tak zwana cicha impreza, podczas której uczestnicy tańczą w słuchawkach, wybierając muzykę z kilku kanałów. A do wyboru będą klasyki oraz najnowsze hity. Początek o godzinie 22. Z kolei w niedzielę w Muzeum Okręgowym w Koninie odbędzie się koncert Zobacz jak słyszę. Wydarzenie łączy muzykę z językiem migowym, dzięki czemu jest dostępne zarówno dla osób słyszących, jak i niesłyszących. W programie znajdą się polskie utwory. Start o godzinie 19.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Minuta do 17, czas na newsy Meloradio.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Wygrała z Czeszką Karoliną Pliskową 6-1, 6-3. A teraz pogoda. Najbliższe dni mogą być chłodniejsze i deszczowe, ale upały jeszcze wrócą i to już w następny weekend, mówi Anna Gryczman z IMGW.
7: Bardziej upalnie będzie w Polsce południowej, centralnej, niekoniecznie północnej, więc ten wypoczynek nad morzem może obyć się bez takiej wysokiej temperatury, jak było ostatnio.
6: IMGW nie wyklucza, że temperatury powyżej 35 stopni jeszcze wrócą. A na koniec trochę sportu, jeśli zastanawiacie się, który wybrać, no to może tenis. Bo zdaniem niektórych ekspertów właśnie on najbardziej ma korzystny wpływ na zdrowie i długość życia.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: A to Freak Fight i za moment przyda się WhatsApp Meloradia.
5: Dzisiejsze pytanie będzie takie dosyć seksowne.
4: Ła, zaciekawiłeś mnie, bo już zapomniałam, jak ono brzmi. Kinga Mikołaj, hej!

0: Worth It. Ależ my podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz się przyda WhatsApp Meloradio, odnośnie zajdziecie na meloradio.pl. Jakie dzisiaj pytanie?
1: Dzisiaj pytamy, co można robić w nocy na literę T jak Tomasz.
0: Ja wiem, tańczyć można całą noc.
1: Można tańczyć całą noc. Można też towarzyszyć komuś w spacerze.
0: W nocy?
1: W nocy, no.
0: Dlaczego nie? WhatsApp Meloradio, czekamy na głosówki od was. Co można robić w nocy na literę T? Najchętniej przyjmiemy właśnie głosówki. Mhm. Proszę. Znaczy tekstówki spoko, ale...
1: Kupujcie moje wiersze, proszę.
0: Proszę. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: I found you. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a
1: stało?
0: My sprawdzamy, co można robić w nocy na literę T.
1: No i przyszło cała masa głosówek. Bardzo fajnie, że posłuchaliście się gorącej prośby Igi, która została złożona od serca. Ale nie pamiętam, co nam trafiło do systemu, więc musisz tam poklikać troszkę.
0: Monika?
2: Turlać się z gorąca po łóżku.
1: Na szczęście te dni już za nami. Teraz jest chłodno w nocy.
0: Aha, sprawdźmy jeszcze naszego słuchacza.
3: Cześć, siemanko. Myślę, że w nocy to można toczyć wojnę, bój o poduszkę albo o kołdrę. Pozdrawiam.
1: No wojna to takie ostre słowo, ale niektórzy lubią na ostro w sypialni, nie?
0: No ale Janusz, on mówi, że trzepać, a co on tam trzepie?
1: Dywan.
0: Tak? Myślałam, że coś innego. Co można robić w nocy na literę T? Czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

Jedna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chce więcej. Fuka i Liwka. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i sprawdzamy, co można robić w nocy. Na literę T jesteście naprawdę niezwykli.
1: Tak. Jest pewna głosówka, która została nagrana z wielkim entuzjazmem.
0: Sprawdźmy.
2: Można trzepać kapucyna na literę T.
0: No. A co to jest kapucyn?
1: No to taki zakonnik, nie?
0: Ale mamy też taką propozycję.
3: W nocy na literę T można robić tiruriru.
1: A nawet fonfą.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
7: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
10: Mamo, będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: BFF, co można robić na literę T w nocy?
1: Okazuje się, że naprawdę dużo rzeczy.
0: Aha, dziękujemy za wszystkie głosówki. Jesteście najlepszymi słuchaczami pod całym słońcem. Marcin?
2: Na literę T można tłumaczyć, co robić w nocy.
1: Idealnie, wszyscy to robimy.
0: A Karol?
3: Trawić przepyszne smakołyki i słodycze.
0: Hej, znów mam 7 lat.
1: A potem zgaga, nie?
0: Nie, no
1: nie, jeszcze nie wiesz, co to zgaga.
0: Nie mam bladego pojęcia.
1: To się dowiesz, spokojnie.
0: Nie strasz.
1: Oj, dowiesz się jeszcze.
0: Body talk, ale farben. Słuchajcie, Firfightu.

0: Lumix, Self-Aware w Melo Radio. Adrian, co można robić na literę T?
1: Dużo rzeczy, ja się w ogóle muszę powiedzieć, nauczyłem od waszego programu, od waszych słuchaczy. Bardzo jestem pod wrażeniem pomysłów. Jedna głosówka szczególnie mi się spodobała.
2: No ale to chyba żadna nowość, prawda?
0: Która ci się spodobała najbardziej?
1: No była jedna taka tam, o tych...
0: Nie wiem.
3: Można trzepać kapucyna na literę T.
1: No fajno.
0: Co to, ten kapucyn?
1: Słuchaj, to jest tak, to są takie braciszki są.
2: Tak, tak.
1: Takie braciszki łyse.
4: A już o 18:00 zagramy
1: Milky David Guetta, Just The Way You Are, Melo Radio. Nie, ale jeszcze mi się podobało bardzo Tiruriru, to po prostu rewelacja była.
5: W nocy na litery te można robić Tiruriru.
1: Tiruriru i Fonfon, dzięki. Znaczy zapraszam.
4: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
4: Czas na weekend? Czas na Auchan!
5: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
7: A czemu się ubierasz?
6: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
7: A dzieci?
6: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
7: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
6: I duży parking.
7: To idealne miejsce.
6: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
8: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
12: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
13: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
12: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
13: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
12: Szczegóły na Facebooku.
14: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
15: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
16: Volkswagen.
17: Salon Vox w Koninie zaprasza.
16: ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji Voxbox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
17: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
18: Minuta do godziny 18. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
19: Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Będzie prowadzone pod kątem łapownictwa i znieważenia zwłok. Śledczy proszą o pomoc ewentualnych świadków i pokrzywdzonych. Polacy zadłużają się na potęgę i to nie w jednym miejscu, mówi Waldemar Rogowski z BIG Infomonitor.
20: Już co piąta z tych osób zalega co najmniej trzem wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29.
19: Seryjny dłużnik to najczęściej mężczyzna w średnim wieku, mieszkaniec Śląska lub Mazowsza. No i jeszcze alert synoptyków. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na północy Polski. Może wiać w porwach do 90 km na godzinę.
18: I to nie moja wina. Nie jadłem grochówki.

0: Idę w Melo.
1: Siemano ekipa, Adi z tej strony, idę w Melo, zaczynamy, godzina 18, czwartek, to właśnie, mamy czwartek, prawie piąteczek, czyli powoli odliczamy do weekendu, już się mega tym jaramy. Słuchajcie, prosiłbym was o to, żebyście byli czujni, bo w tej godzinie będzie spora szansa na to, że no wybierzecie się w piękne miejsce, dookoła brzegu na Sunrise Festival, ale o szczegółach jeszcze będę wam mówił. Najpierw, no coś miłego, Just the Way You Are, Milky David Guetta, ta nutka, jestem bardziej niż pewny, że się pojawi na tegorocznym Tomorrowland, także warto robić głośniej. Siema!
0: Melo Radio. Idę w Melo.

A nema Lisa i Bad Angel, Bello Radio, 9 minut po 18. Dobra nuta. Szykujcie się, bo już za chwilę będziecie wiedzieć, co zrobić, by wygrać w loty. Na Sunrise Festival, także bądźcie czujni, bo lada moment, będzie ku temu naprawdę świetna okazja. Sanach i Melodia w remiksie.

0: Wy wiecie, że te sample tutaj właśnie, te wokalne, to są zainspirowane od Michaela Jacksona. A jeżeli nie wiecie, to już wiecie. Rihanna, Don't Stop the Music, 18 minut po 18. Skupcie się teraz bardzo uważnie, bo mam ważny temat. Serio.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Słuchajcie, to się dzieje. No właśnie, czwartek może być magiczny, bo możecie zgarnąć jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na piątek 31 lipca. Także jeżeli chcecie się wybrać i przeżyć coś super w Kołobrzegu na Podczelu, to jest ku temu okazja i będzie to naprawdę świetna muzyczna przygoda. No jeżeli chcecie, to uwaga, skupcie się bardzo uważnie, zaśpiewajcie słowo festiwal w najbardziej nieoczywisty sposób, jaki tylko przychodzi wam do głowy. Może to być rap, opera, beatbox, miała matka, syna, co tylko chcecie. I wiecie co, żeby nie być gołosłownym, żebyście się czuli tutaj bezpiecznie, ja też coś takiego zrobię. Mam megafon i niech to będzie, uwaga, no.
1: Festiwal!
0: Nie mówcie nikomu, że to zrobiłem. Także czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na naszej stronie meloradio.pl. Do dzieła, trzymam kciuki, no i mam nadzieję, że za chwilę ktoś tu się mega ucieszy.

0: questo assist adulta. Są nie fotera. Libianka i Let Me Be In Your Arms w Melo Radio. No właśnie. Sony Fodera też będzie tam, gdzie być może wy będziecie. Mówię o Sunrise Festival.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i okej, dobra, słuchajcie, 27 minut po godzinie 18. Prosiłem, żebyście zaśpiewali słowo festiwal w najbardziej nieoczywisty sposób, jaki tylko przychodzi wam do głowy. Mógł być to rap, opera, beatbox, miała matka, syna, co tylko chcecie. Weronika, oddaję ci naszą muzyczną scenę. No i to, zwłaszcza, że my to w ogóle gramy w Meloradiu. Weronika, mam dobre wieści. To jedno podwójne zaproszenie na 31 lipca jest już twoje. Także gratuluję, bardzo serdecznie gratuluję. Kolejna szansa na wloty już jutro.
1: Sunrise on Air w Meloradiu.

Promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20. Tylko w Meloradiu.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Konin.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze.

0: To jest Mole Radio i tutaj podkręcamy tempo, a razem ze mną Ula Harciarek. No siemanko,
1: cześć,
0: jeszcze raz.
1: Cześć.
0: Słuchaj, czwartek to moment, kiedy o tej porze mniej więcej z Olkiem zazwyczaj gadacie o serialach, a że Olek jest na urlopie, no to ja dzisiaj z tobą pogadam o serialach.
1: No, co masz? Bardzo dobrze. Słuchaj, no to mam teraz propozycje w różnych klimatach. Pierwsza to thriller Sprostowanie o cenionej dziennikarce, której życie wywraca się do góry nogami po tym, jak dostaje książkę, która ujawnia jej sekrety. Mega serial, naprawdę. No i nic więcej nie mogę powiedzieć, żeby nie spoilerować, ale obejrzyjcie koniecznie. Druga propozycja to Cztery pory roku. No to taka ciepła i pełna humoru historia grupy przyjaciół, których zaskakuje wiadomość o rozwodzie jednej z par. No i w jednej z głównych ról rewelacyjny Steve Carell.
0: Tak. I co jeszcze, pani szanowna?
1: No i jeszcze coś kompletnie z innej beczki. Coś dla fanów absurdalnego humoru to serial Złe myśli. Krótkie odcinki, a w nich nawet po kilka totalnie odjechane historii.
0: I tu mówiłaś, że jeżeli oglądaliśmy najnowszą część Strasznego filmu, to że nam się spodoba, nie?
1: Tak. Albo w ogóle straszny film, słuchajcie. Jeżeli taki humor lubicie, to będzie genialne.
0: To ja dorzucę jeszcze od siebie coś, co jest już trochę dostępne na streamingach, mianowicie serial You, który opowiada historię człowieka niezwykle romantycznego, kochającego książki, ale jednak, no powiedziałbym brzydko, ale tego nie powiem, dosyć specyficznego. To jest też dreszczowiec, momentami thriller, momentami romans, ale trudno to określić. Trochę kryminału, wszystkiego po trochu. Powiem tak, na randkę spoko, ale ostrożnie.

0: modelki wodarskiej lubię się jak lato. 7 minut do 19. No, słuchajcie, jest lato i powiem wam, ja tu się nawet trochę jaram, bo w końcu wydaje mi się, że mogliśmy delikatnie odetchnąć z ulgą z racji tej pogody, bo jest trochę chłodnie, jest całkiem przyjemnie, jest fajnie wakacyjnie, ale jednak trochę chłodniej. Te upały po 40 stopni, było trochę too much.
1: A już o 19 zagramy
0: Tame Impala i Dracula w Meloradio. Jenny, Boys Noise, wszyscy się kłaniają specjalnie dla was i pojawią się punktualnie o 19.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
9: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
8: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
9: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
8: Szczegóły na Facebooku.
10: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: O reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Idę w Melo. Mam nadzieję, że wy też idziecie razem ze mną, bo zapraszam do tańca. Siemanka, Adi z tej strony, 19 na zegarach. Przed momentem na Instagramie swoim wrzuciłem relację, gdzie pokazaliśmy, że z Karoliną Szypowską już mamy totalny Friday mood, ale nie jesteśmy w tym sami, bo Tomek chyba też ma. Cudo, piękne, bardzo dziękuję.
15: Melo Radio. Idę w Melo.
14: No, a to Tame Impala i Dracula zgodnie z obietnicą. Co więcej, szykujcie się, bo money, fast money, pieniądze mogą się pojawić. Serio, bądźcie czujni.

Dub Dogs fizą Zork i How Does It Feel w Melo Radio. 9 minut po 19. Prośba, bo wiem, że zgłaszaliście się do szybkiej kasy i bardzo dobrze zresztą, bo trzeba walczyć o swoje. No i za chwilę, powiem wam szczerze, nie będę tutaj robił żadnych tajemnic. No po prostu będziemy się odzywać, także miejcie telefon pod ręką i najlepiej naładowany. A to pam para pa para pam pam to Joel Corey i Head and Heart. Gra.

0: Ciekawe, gdzie ten producent się pojawi. No ciekawe, gdzie. Misie i tygryski wiedzą, że Armin van Buuren będzie na tegorocznym Tomorrowland. Szybka kasa od Meloradia. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. No, bo dzwonimy. 5 sygnałów czekamy. Ktoś przytuli 200? Mam nadzieję. Słuchajcie, dzwonimy dzisiaj do Magdy, która szczerze liczy, że chwyci za telefon i powie siemano. Pierwszy sygnał za nami. I naprawdę mamy drugi sygnał. Dziewczyno, nie rób mi tego.
1: Zaczynasz... Halo?
0: Siema!
1: Halo?
0: Adi z tej strony z Melo. Magda, czy to ty?
1: Tak, to ja.
0: Siema, Madzia. Co tam u ciebie?
1: Wszystko w porządku, w jak najlepszym porządku, a u was też w porządku?
0: Słuchaj, u nas jest totalna gituwa, no odebrałaś, to ja się w ogóle jaram. Co ty robiłaś dzisiaj przez cały dzień?
1: Przez cały dzień byłam w pracy, a potem jak wróciłam, no to musiałam ogarniać NHT i uczyć się do obrony, niestety.
0: Do obrony, no dobra, trzymam kciuki, a powiedz mi, no bo mam 200 i tak zastanawiam się, co z nimi zrobić. Masz jakiś pomysł?
1: No, mógłbyś na przykład mi je dać, tak by mi się jakoś przydały.
0: Aha, no dobra, weź mnie jakoś przekonaj, co byś z tym zrobiła?
1: Co bym z tym zrobiła? Odpoczęłabym właśnie po tej obronie, to bym tak totalnie odpoczęła. Wyjechałabym gdzieś do Austrii, na Węgry i dołożyłabym sobie te 200 do tego wyjazdu.
0: Okej, powiem ci tak, czarujesz osobowością, a ten dźwięk oznacza jedno, masz 200!
1: Dzięki!
0: Madzia, jakie to uczucie wygrać hajs?
1: Wiesz, ja nigdy w życiu nie wygrałam żadnych pieniędzy, także super, super, fantastycznie!
0: No mega się cieszę, jeszcze bardziej się jaram, że miałaś ten pierwszy raz razem ze mną. Szybka kasa od Meloradia. Gips już teraz.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: że w ostatnim czasie to jest moja ulubiona piosenka z całej naszej playki. A w tej godzinie jeszcze pojawi się... Co by wam tu zagrać fajnego? A dobra, niech będzie. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Protip radiowca. 20 sekund przed wejściem antenowym nie warto jeść czekolady. Dlaczego? Bo może człowieka zatkać. Mikola, Strips i Hard to be Humble w Meloradiu, czyli chyba mogę śmiało powiedzieć,

0: że radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za 1 sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Marian,
10: a
9: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promo Cinema.

0: Biedronka.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Ja wam życzę tej symfonii przede wszystkim słodkiej. Bittersweet Symphony, Gumper, Dadone, Emily Roberts w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w czwartek, 19 minut do 20. Przyznacie, że to jest naprawdę fajny wieczór. A niektórzy to w ogóle mają wypasiony wieczór, bo są na openerze. Między innymi nasza Monia, social media queen. Co tam się u was dzieje? Opowiadaj się, ma.
1: Hej, Adrian, my bawimy się świetnie. Jesteśmy właśnie na openerze. Przed chwilą na scenie był Sobel, więc teraz, no, latam sobie po wielkim polu i pytam ludzi, jak wajbik. Hej, jak masz na imię?
2: Hej, Marysia.
1: Jak wajbik?
2: Świetny. Świetny koncert Sobla.
1: Tak? Mega ci się podobał?
2: Mega mi się podobał, no.
1: A jakbyś miała ocenić outfity festiwalowiczów, to w skali od 0 do 10.
2: 10 na 10. Wszyscy wyglądają świetnie. Widziałam piękną dziewczynę z wiankiem na głowie. I widziałam ich więcej i uważam, że to mega cute. Polecam wszystkim robienie wianków.
1: Mega fajne. Więc tak jak słyszysz, bawimy się świetnie, outfity są wspaniałe, wszyscy są mega przygotowani i pogodę mamy ciepło, co jest niesamowite.
3: I na kogo dzisiaj czekamy?
1: Na Calvina Harrisa!
3: Także patrzcie na nasze socjale, bo na pewno dużo się tam pojawi.
0: To wiecie, co robić. Wbijajcie na Instagrama Meloradia i obserwujcie, co się dzieje na tegorocznym Open Air Festival. A my gramy. Ale so, mam Republic in your eyes. A dziewczyny mówiły o Calvinie. No spoko. Ja tylko daję znać, że Calvin to będzie też na tegorocznym Tomorrowland. Tak jak zresztą Alesso, którego gram już teraz.

0: autorka wielkiego przeboju Starships, a do tego jeszcze Bożyszcze Kobiet i Mężczyzn, czyli Justin Bieber. Beauty and a Beat. Fajnie, że Nicki Minaj się pojawiła w tym nagraniu. Tworzą razem niezły duet. 7 minut do godziny 20. Podkręcamy tempo i idziemy w melo. Słuchajcie, zadbajcie o siebie, bo jest fajna pogoda, jest fajna atmosfera. Dobrze by było, żebyście coś z tym wieczorem zrobili, bo coś mi się wydaje, że spontaniczność w tym przypadku z tym słońcem to zbrodnia idealna.
1: A już o 20 zagramy.
0: No to będzie na Tomorrowland All The Time, John Summit, The Chainsmokers. Piosenka jest tak szybka, że aż język się plącze. No i zagramy ją punktualnie o 20, także już możecie zacząć robić głośniej.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
4: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Siema, 20 na zegarach, ale po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bardzo się cieszę. No i pytam tradycyjnie, co u was, jak się macie? Gdzie być może imprezujecie? Albo może pracujecie? Dajcie znać, jak wygląda sytuacja. Jestem na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. To, co wam mogę obiecać, nie zatrzymujemy się, tylko gramy jeszcze mocniej. Na początek John Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time, czyli nuta, która na bank będzie na tegorocznym Tomorrowland.
0: Meloradio. Idę w Melo.

i Rexa, David Guetta, Sad Girls i 14 minut po 20. Duet prawie idealny. Ale skoro mówimy o duetach, to znalazłem w sieci właśnie taki artykuł, który mówi o 6 frazach, które najczęściej powinny być stosowane w związkach, by zwiększyć trwałość tej relacji. No i dobra, co my tu mamy? Czytamy. Psychologowie nie mają złudzeń, że takie frazy jak na przykład: widzisz mnie takim, jakim naprawdę jestem, do tego ufam ci, przejdziemy przez to razem, tęsknię za tobą, możemy porozmawiać, zróbmy plan. I to jest tyle. Ja powiem tak, rzeczywiście to jest bardzo ładne, bardzo od serducha i w ogóle. Czasami brakuje nam odwagi, by coś takiego powiedzieć, ale wiecie co? Ja to rzucę coś jeszcze, co wydaje mi się, że jest mega ważne i pokazuje, jak naprawdę zależy nam na drugiej osobie. To po prostu zwykłe: napisz, jak będziesz w domu. Pamiętajcie o tym.

powiem wam, nie chce mi się liczyć, ile to już lat, ale wrócić do tego, no to jest prawdziwa przyjemność. Beat Freak, Somebody's Watching Me w Meloradu, 28 minut po 20. No bo oryginale to oczywiście Rockwell, no i gościnnie ten głos, który słyszeliście. No to przecież tu jest też Michael Jackson. No, nutka przepiękna na Halloween, chociaż wiem, że do tego jeszcze bardzo, bardzo długo, ale jako fan Halloween to myślę, że powoli można zacząć myśleć o tym, jak w październiku wystroimy chaty. A przynajmniej polecam to serdecznie. To też bardzo angażujące z drugiej strony. Też plan na randkę, jakby coś. Whatever turns you on, Axwell i Bon, gramy to już teraz, a jeszcze będzie Sia i Move Your Body.

No wiecie, że możecie go spotkać, zobaczyć, usłyszeć na żywo. I powiedzieć mu prosto w twarz, ale z ciebie Sigma Urzel. Moving to the Sun, graliśmy przed momentem, a teraz będzie szybki tutorial, jak zgarnąć hajs od Meloradia. Hejka, witajcie w dzisiejszym tutorialu. Żeby wygrać szybką kasę, po pierwsze, należy wziąć telefon, smartfona albo laptopa. Krok drugi, wejść na meloradio.pl. Krok trzeci, upewnić się, że dobrze wpisaliście naszą stronę, meloradio.pl. Krok czwarty. Jeżeli już będziecie na meloradio.pl, kliknijcie w zakładkę konkursy i akcje. Krok piąty. Napiszcie, na co chcielibyście wydać pieniądze, czyli 200, a nawet 500 złotych. Krok chyba szósty już. Czekajcie na telefon, bo na pewno do was oddzwonimy. Ale teraz już tak całkiem serio, bez memiczności i serio. Zawalczcie o siebie i zgarnijcie te pieniądze, bo 200, a nawet 500 złotych może być wasze, zwłaszcza, że ej, hola, hola! Jutro jest piątek, także 5 stówek macie pewne. Do dzieła. meloradio.pl. Wygrywajcie i wydawajcie.

0: Like, Marlon Hofstadt, So Star i 7 minut do 21. No, na pewno was nie zaskoczę, ale Marlon Hofstadt, na pewno będziemy mieli okazję posłuchać się na tegorocznym Tomorrowland. A to wszystko już niedługo, już niedaleko. Część z was jedzie razem z nami i szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, bo będzie na pewno bardzo fajne melo.
1: A już o 21 zagramy
0: Sonny Fodera i Think About Us. Jak to się mówi po amerykańsku, Speak of the Devil. No to Sonny Fodera wspomniany też będzie na Tomorrowland, będzie też na Sundance Festival. Generalnie powiem wam, szykują się genialne

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: idę w Melo.
1: Siemka, 21 na zegarach. Adi po tej stronie, czwartek, taki mini piąteczek, jutro już taki oficjalny, także będzie można z tego skorzystać, coś fajnego porobić. No a ja obiecałem, że będzie spotkanie z Sony Foderą, czyli gościem, który będzie na Tomorrowland, na Sunrise Festival, i obiecałem, że będzie Think About Czas. Będzie. Ja też was proszę o pomoc, bo chciałbym się dowiedzieć, co u was, jak się macie, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na jakieś wypasione głosówki, a jak powiecie coś fajnego, to ocenimy oczywiście. No to coś z Melo Merchu może wam załatwię? Myślę, że jest to do ugadania.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Powiedz mi, co jest w twojej głowie. O tym śpiewała Kajsa, a za Heblami Bob Sinclair. I Can't Wait, jedna z nowości Belo. 13 minut po 21. Słuchajcie, obchodzimy dzisiaj piękne urodziny, 79. Człowieka, który można śmiało powiedzieć, że przyczynił się do warstwy humorystycznej, no powiedzieć całego świata, to nic nie powiedzieć. Szanowni państwo! Karol Strasburger obchodzi swoje urodziny, 79. Panie Karolu, wszystkiego najlepszego, machamy do kamery, machamy! Słuchajcie, taka ciekawostka. Ja poznałem pana Karola. Byłem w takim jednym programie. Dokładnie tak, Karolina, byłem w tym programie. I pan Karol to jest naprawdę potężna sigma. Panie Karolu, wszystkiego

0: Zod Priska on the Move w Meloradio. Podkręcamy tempo. 27 minut po 21. Adi, bratku, co tam słychać? What's up, Meloradia?
1: Siemandero, tu kierowca z żółtego Picandero. Wywożę dzisiaj żużelek z konińskiego Titanica, żeby w waszych domach w Meloradio płynęła sama jak najlepsza muzyka. Pozdro od Adriana z Konina, co na elektrowni nockę dzisiaj śmiga. Meloradio!
0: Mickiewicz to był z pewnością nieprawdopodobny wieszcz narodowy, ale to, co nagrał Adi, to jest piękna poezja, która broni się w każdym calu, tak jak ta nuta Not So Bad i Na Fire.

0: Meloradio Konin.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fuka i Liwka Enklawa i chcę więcej. Dosłownie. 18 minut do 22. Chcę więcej, tak jest, muzycznie też, zwłaszcza od tego duetu, bo naprawdę brzmią razem bardzo, ale to bardzo ładnie. Czekamy na więcej, ja czekam też na to, żebyście się zgłosili po szybką kasę, bo jutro 500 zł do zgarnięcia, także nie czekajcie, zróbcie to od razu. Ja wiem, że wam się nie chce, bo już się późno robi, nie? Ale słuchajcie, bierzecie telefon, bierzecie laptopa, wpisujecie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, na co chcecie wydać te pieniądze, no i potem my odzwaniamy i ciach i wszystko. Dosłownie, serio. 500 zł jutro do zdobycia. Zaszalejcie trochę.

Robin Schulz, Barbs i Better Times w Meloradio, 7 minut do 22. Dziękuję pięknie za dzisiaj, było super, mega, hiper fajowo. Słyszymy się jutro po godzinie 18. 30 Meloradia czeka i wy wiecie, co to oznacza. Będziemy odliczać te najważniejsze numery, na które głosowaliście na meloradio.pl. Trzymajcie się, pa pa się.

0: Select.
1: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: najwyżej. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: spali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja. Sunrise.

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: bym nie wrócił.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Pati, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Po reklamie. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.

0: że robią speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija i ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Mamy tempo.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.